pak, pak, se zastrelte, zrobę to, jak żyta wasz otec. Wszak se zastrelil,

0: Liste fine doxi, Sarkozy, testament, prophecy. Ma jeste nie zum bilaccio,
1: zum bilaccio,
2: nie vo testamento.
0: Sarkozy,
1: prestito,
0: sarkozy,
1: prestito,
0: sarkozy,